tu zvirimuwa avakwata no doba zuza vadowe mutodo vafunda mutsinda ndikwina shaka ndibulaya vachiri anga vutse vulalo ene mudzimu dzontonda majasi avo dzahova madita nyodzo avota vadonitsedza vashona mudzimu achizvibona Satani chidova honza Zvitensi zvashuvari chozvimona Vari chavo rishota Ndawe

0: nga une ranga kona ri tshitela vhafuno vhashu musi ri tshika ḓitshila ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha uya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho
1: A huna supermarket i tshipa u fhira YouSave. Zwine zwa amba u vhulunga uhulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwi funesa. Zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 900 gram ya Bukomo Weet-Bix nga $49.99. Na 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder nga $54.99 base. Zwi wana lushika dzi 11 dza Oktoba 2026. Vha songo ṱahela mibukuto i mihulwanesa na miṅwe minzhi. Ha YouSave fhedzi. Hune zwi liwa zwa moyo mathadzi sa dure ḓuvha liṅwe na liṅwe
2: ndi tshifhinga tsha uri tshelede yashu ya muthelo i ri shumele ndi tshifhinga tsha uri zwiimiswa zwa masipala zwi lugisiwe na u bveledziswa ndi tshifhinga tsha vhupo vhure na mutakalo na ho tsireledziwaho ndi tshifhinga tsha uri zwitshavha zwashu zwi ḓi dzhiele tsheo ndi tshifhinga tsha uri vhaofisiri vha masipala vha shumele vhadzulapo ndi tshifhinga tsha uri ri votele ḽihoro ḽine ḽa nga ita uri izwi zwi bvelele ndi tshifhinga tsha uri ri votele ḽihoro ḽa Freedom Front Plus kha vha votele VF Plus nga dzi 4 dza ṅwedzi wa Lara ndi tshifhinga
3: heino kha shira zwa politiki ho i ḓiselwa nga fhasi ya milayo ya ICASA ine ya khou langula hetshino tshifhinga tsha dzikhetho vhupfhi ho bviswaho kha heino kha shira zwa politiki ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu si ni ya SABC
4: Nda, zina langa ndi Firas Kanli, mana na Chandra Ndi ra muzika, shumano na zingoma za muzika Hara Yellow, yellow, what it is Sambe kanyo mshumo ya zia orowa, 3-6 Vana, DJ Tikoli Pad Tikoli Pad Linani, nisiyo Hara FM
5: Taru za mutecheresi Za mutecheresi Kazi ya orowa Taru za mutecheresi, za mutecheresi, kazi ya orowa.
6: Na DJ Shi, na mveleze Rocklass, Rupenyo. Sama misma, mafanyo zongo vanga hapa mraga. Kataru za mutecheresi, nako nukambila makazi, achiri sisika rose.